0: Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99 i 4 FM.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią

0: znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Wrocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One przed nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę, człowiek inny za jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.

0: innym.
1: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie myśleniu, że ona jest w takim sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, no to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
0: Fundacja na rzecz rozwoju probacji ProBare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
0: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest

0: bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje, pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu.

0: pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku

0: Królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
2: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
3: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
2: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
0: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
4: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
5: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
6: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
3: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
6: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
5: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
7: Ja trenuję taniec od 4 lat.
3: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
7: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
3: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
5: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
3: Będzie medal?
5: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że ten taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku, jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Zawsze mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra.

0: I ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
1: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
2: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci

0: Nie? Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No, zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody, także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
0: No, zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu.

0: i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
3: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
4: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
4: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i...
5: Tyle.
3: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój tańc, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
4: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
3: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
3: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamięć.

łapkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert fajansowe sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli święto wszystkich mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert fajansowe sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty fajansowe sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety jest...

0: ty spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, jak ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek tak jak my wszyscy tu wiemy, ma właśnie, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba

0: trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
4: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po

0: Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze

0: skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego, że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
4: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
5: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
6: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
5: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
1: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca.

0: serca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
1: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
2: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
3: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
4: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
3: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
2: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
5: Ja trenuję taniec od 4 lat.
4: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
3: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
4: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
2: W czwartki i mieliśmy też wczoraj próbę.
4: Będzie medal?
2: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: Jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
2: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
0: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo

0: przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci

0: swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą konferencję prasową zorganizowaną z udziałem pana ministra Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministra, który zajmuje się sprawami dotyczącymi właśnie pracy, prawa pracy, specjalista zresztą od prawa pracy i chciał dzisiaj do państwa parę słów przekazać. Panie ministrze, oddaję panu głos.
1: Panie senatorze, szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować panu senatorowi za zaproszenie i możliwość bycia tutaj. Chciałbym państwu powiedzieć kilka słów o tym, co robimy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako ministerstwo i jako lewica, bo to lewicowe ministerstwo, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąka, ja mam przyjemność być jej zastępcą. My mówimy z Agnieszką, że my jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem, dlatego powiem kilka słów o tym, co nam się już udało i co nam się teraz udaje. Jesteśmy po 2,5 roku rządów, 2,5 roku obecności w koalicji. Jako lewica, kiedy szliśmy do wyborów w 2023 roku, złożyliśmy kilka zobowiązań. Zobowiązań wobec seniorów. Po pierwsze, renta wdowia, czyli ta możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z częścią własnej emerytury albo całej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Rozwiązanie obowiązujące w większości państw europejskich, chociażby w Czechach, na Litwie, we Włoszech czy w Niemczech. Do tej pory w Polsce tego rozwiązania nie było. W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. A od przyszłego roku będzie to jeszcze więcej, dlatego że od 2027 roku renta wdowia to nie 15% drugiego świadczenia, ale aż 25% drugiego świadczenia. To dużo, to jest zobowiązanie nasze jako lewicy, nasze jako ministerstwa, które dowieźliśmy. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie

Widzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło. Te rzeczy nam się udały, one już są, one są, obowiązują, one się sprawdziły. A co nam się udaje? Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Pierwsze 4 miesiące tego roku sektor publiczny, blisko 500 000 wniosków o zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 1 maja, czyli to się dzieje teraz, ruszamy z sektorem prywatnym, też wpływają wnioski o zaświadczenia do ZUS-u. Działa dobrze, ZUS wydaje zaświadczenia w ustawowym terminie. Ci wszyscy ludzie, którzy te zaświadczenia składają, ich absolutna większość dzięki tym zaświadczeniom, dzięki potwierdzeniu tego stażu pracy na umowach śmieciowych, na prowadzeniu działalności gospodarczej, zyskuje nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe czy inne uprawnienia pracownicze. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą
drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem

0: w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego, że warto. Tych inicjatyw, które mamy w ministerstwie, nie brakuje. To nie tylko sprawy związane z seniorami, jak renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, jak emerytury w czerwcowe, nie tylko sprawy związane z rynkiem pracy, jak ustawa stażowa, jak reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 8 lipca i od 8 lipca tego roku inspektorzy pracy będą mogli zamieniać fałszywe śmieciówki na uczciwe etaty, czyli rozwiązać ten problem, który jest największym problemem polskiego rynku pracy, to jest śmieciowego zatrudnienia. 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów śmieciowych do zatrudniania pracowników. 60% uważa, że to inspekcja pracy powinna mieć skuteczne narzędzia do walki z tym śmieciowym zatrudnieniem i my na te oczekiwania 70 i 60% Polek i Polaków przygotowaliśmy właśnie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To się dzieje, seniorzy, rynek pracy, ale także, bo o tym we Włocławku rozmawiałem z panią wiceprezydent, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Ważna, fundamentalna sprawa. Naszym celem w ministerstwie jest to, żeby zamazać białe plamy na mapie opieki żłobkowej w Polsce, żeby w każdej gminie był żłobek i w każdej gminie ten żłobek był dostępny. Idzie nam całkiem dobrze, bo od 2023 roku, od grudnia, kiedy przejęliśmy władzę, udało nam się utworzyć 45 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. To jest dzięki naszym programom, dzięki aktywnemu maluchowi, dzięki aktywnemu rodzicowi, dzięki programom wspierającym takim jak aktywne place zabaw. Do końca tej kadencji zostało nam 16 miesięcy. To nie jest dużo, ale nie jest mało. My jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem. Tych inicjatyw na najbliższe miesiące także nam nie zabraknie. Bardzo dziękuję.
1: To zapytam właśnie o te inicjatywy na najbliższe miesiące. Co jeszcze Lewica w tej kadencji będzie chciała przeprowadzić? Które projekty są priorytetowe?
0: W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy 3 działy administracji rządowej. To jest praca, to jest zabezpieczenie społeczne, to jest rodzina. W każdym z tych obszarów planujemy aktywność legislacyjną, bo ta zmiana, którą robimy czy na rynku pracy, czy w sferze rodziny, czy w sferze zabezpieczenia społecznego, to jest zmiana, którą dokonuje się przez przepisy prawa. Dla nas dzisiaj priorytetem w obszarze zabezpieczenia społecznego, ale też wspierania rodziców, jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, które na przykład chorują onkologicznie, które mierzą się z ciężkimi chorobami. To zapowiadaliśmy z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, że przygotujemy dla nich dedykowane rozwiązania, które będą wspierać opiekę nad dziećmi, które są ciężko chore, które mierzą się z ciężkimi chorobami, z ciężkimi urazami, tak żeby rodzice mogli bezpiecznie poświęcić ten czas na opiekę nad dzieckiem. To priorytet na pewno na najbliższe miesiące. W obszarze osób starszych, obszarze seniorów, obszarze emerytur ważny niezwykle temat to sprawa emerytur wcześniejszych dla tak zwanych roczników innych niż 53. Dużo się o tym mówi, problem nierozwiązany przez lata. W tej chwili przygotowujemy projekt ustawy, który mamy nadzieję skompensuje te szkody, które ta grupa kilkuset tysięcy emerytów otrzymała z powodu przepisów, które spowodowały, że od ich emerytur powszechnych były odliczane wcześniej pobrane emerytury wcześniejsze. To pokrótce priorytety na najbliższe kilkanaście miesięcy. Tych inicjatyw nam nie brakuje. Mamy w ministerstwie na stole ponad 20 projektów ustaw i mamy takie głębokie przekonanie, że będziemy chcieli wszystkie je doprowadzić z sukcesem do końca.
1: Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Wspomniał pan tutaj o tym pilotażu skróconego czasu pracy, przywołał przykład Nieszawy, wcześniej Włocławka. A jak pan by odpowiedział na takie zarzuty, które się pojawiają wokół tego skróconego czasu pracy, że we wszystkich branżach nie będzie dało się tego przeprowadzić, że to jest fanaberia, że takie instytucje jak urzędy to może i owszem, ale jest wiele branż, w których wprowadzenie tego skróconego czasu pracy w przyszłości może być trudne.
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze, już dzisiaj krócej niż w Polsce pracuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Krócej pracuje się w Danii, krócej w Belgii, krócej we Francji. W samej Polsce są również branże, w których obowiązują przepisy, z których wynika, że ten tydzień pracy jest krótszy niż 40 godzin. Chociażby osoby zatrudnione w ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę, one mają tydzień pracy krótszy.

0: wyspy noszące niespełna 38 godzin. To pokazuje, że skracać czas pracy się da, ale tak, z częścią tych zarzutów się zgadzam w takim znaczeniu, że skrócenie czasu pracy to jest zmiana fundamentalna dla rynku pracy, która dotyka i interesów pracowników, i interesów pracodawców. I w każdej branży inne są realia organizacji pracy, inne są realia funkcjonowania przedsiębiorstw. Jasne jest, że w każdej branży ten czas pracy skraca się inaczej. Inaczej skraca się go w przemyśle, inaczej skraca się go w handlu, inaczej w usługach, inaczej w administracji biurowej. To jest jasne, nie ma uniwersalnych rozwiązań i dlatego do pilotażu zaprosiliśmy firmy reprezentujące różne branże, firmy małe, firmy duże, firmy średnie, podmioty prywatne i podmioty publiczne, bo wiemy, że w każdej z branż, w każdej firmie, inaczej w małej, inaczej w dużej, inaczej w średniej, inaczej skraca się czas pracy. Są inne ryzyka, są inne szanse, są inne ograniczenia, ale po to jest pilotaż, żeby wyciągnąć wnioski, z jakimi ryzykami, z jakimi szansami, z jakimi ograniczeniami wiąże się na przykład skrócenie czasu pracy na produkcji przemysłowej, gdzie trzeba zmieniać organizację tej produkcji, gdzie trzeba zmieniać pewną logistykę, jakie ryzyka, szanse, ograniczenia wiążą się ze skracaniem czasu pracy, na przykład w handlu. To wszystko chcemy, po to jest ten pilotaż, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego i żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość pod kątem rekomendacji legislacyjnych, ale dla nas jest jasne, skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę. Nie ma tutaj uniwersalnych i zawsze aktualnych rozwiązań.
1: Jeszcze wrócę do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo wdrażając tą reformę, to mieliśmy kilka dyskusji w koalicji rządzącej. Czy w tym momencie jest zgoda koalicjantów co do wyglądu tej reformy? Jak to
0: wygląda? W koalicji wygląda to w ten sposób, że projekty, które są przyjęte przez Radę Ministrów, mają akceptację całej koalicji i ta akceptacja znajduje wyraz w głosowaniach w Sejmie i w Senacie, gdzie wszyscy koalicjanci zobowiązani są do tego, żeby głosować za projektami, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Jeżeli chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy, ten projekt ustawy jest projektem rządowym, został przyjęty przez rząd, następnie został przegłosowany przez Sejm głosami koalicji 15 października, następnie został przegłosowany przez Senat również większością głosów koalicji 15 października. Na reformę w tym kształcie jest zgoda rządu, jest zgoda koalicji w Sejmie i w Senacie. Tę reformę będzie wdrażać przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, w pewnym zakresie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pewno będziemy monitorować na bieżąco, jak te przepisy, jak te nowe rozwiązania się przyjmują i będziemy po pewnym czasie prowadzić ewaluację tej reformy. Dlaczego? Dlatego, że jest to reforma bardzo duża, jest to reforma, która daje Państwowej Inspekcji Pracy nowe narzędzia, daje też dodatkowe finansowanie, daje też dodatkowe etaty. Kluczowe jest to, żeby spiąć te szanse, które wynikają z nowych kompetencji, nowych etatów i nowych pieniędzy z sukcesem, z pożytkiem dla polskich pracowników. To na pewno będziemy monitorować, ale co chcę podkreślić, mieliśmy poważną dyskusję w rządzie, tak, to jest prawda, wypracowaliśmy tę reformę wspólnie, tutaj były zaangażowane trzy ministerstwa, Ministerstwo Rodziny, czyli kierowane przez Lewicę, Ministerstwo Funduszy, które jest kierowane przez Polskę 2050 i Ministerstwo Sprawiedliwości, no, we właściwości Koalicji Obywatelskiej pozostające. Myśmy wypracowali wspólnie w te trzy resorty tę reformę i ona została zaakceptowana przez wszystkich partnerów koalicyjnych. Także jest to reforma nie tylko Lewicy, ale całej Koalicji 15 października.
1: W jaki sposób udało się te wątpliwości rozwiązać koalicjantom?
0: Rozmową. Rozmową, która rzeczywiście tych rozmów mieliśmy bardzo dużo, bardzo długo, dużo dyskusji, czasem trwających kilkanaście godzin. Siedzieliśmy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na bardzo wielu spotkaniach. Godzinami rozmawialiśmy z przedstawicielami innych resortów, z przedstawicielami innych partii koalicyjnych. Rozmową, dialogiem udaje się w tej koalicji rozwiązać wszystkie problemy. No ale nie jest też tajemnicą, bo to było w publicznej komunikacji i warto to podkreślać, że człowiekiem, który odegrał fundamentalną rolę w tym, żeby ta reforma zyskała poparcie naszych koalicjantów, był nasz wspólny szef Włodzimierz Czarzasty, któremu udało się przekonać premiera Donalda Tuska, że ta reforma jest po prostu potrzebna i bardzo się cieszę, że takie porozumienie też na szczeblu naszych liderów, premiera Tuska, marszałka Czarzastego udało się osiągnąć.
2: Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję za zadawane pytania. I na tym konferencję kończymy. Do zobaczenia.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno

0: równo dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
3: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzecznika Rzeczniczki Praw Dziecka podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym.

0: rozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. W naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie

0: powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może

0: żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest pięcioletnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
1: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smulniku za wsparcie też finansowe.
4: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
5: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
4: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
6: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
7: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
8: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
5: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
8: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
7: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
9: Ja trenuję taniec od 4 lat.
5: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
8: Ja mam nadzieję, że zajmiemy

0: Pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
0: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
0: Będzie oczywiście, tak myślimy.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że ten taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu

0: odkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
1: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
0: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
1: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
2: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
1: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
2: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
1: A jak pani ocenia jakość wody?
2: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
3: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
3: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
3: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina 6.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły, a nie odwrotnie, a nie szkodziły. Ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić. Ponieważ leki to są substancje chemiczne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
0: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
1: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne to przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek, czy też towarzyszą nam jakieś inne choroby przewlekłe, zawsze informujmy o tym lekarza na wizycie lekarskiej, aby mógł odpowiednio nam dobrać leki. Nie dzielmy leków, czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to.
0: Takiej kreseczki,
1: takiej
0: tak?
1: kreseczki, tak, dokładnie, to wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem. Czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł. Czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków,
0: temperatura,
1: wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu. No i przede wszystkim znajduje się

0: tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
1: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą oczywiście.
0: To znaczy leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
1: O tym będę,
0: a
1: będziemy
0: leki
1: mówić
0: tak,
1: jeszcze.
0: popijajmy zwykłą, gotowaną wodą. Nie używajmy do tego herbaty, kawy, no szczególnie alkoholu oczywiście też nie.
1: Soku
0: soków,
1: grejpfrutowego.
0: Mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.
1: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których Pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
0: No właśnie, interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem, a płynami, którymi popijamy. Ale mogą być również interakcje między lekiem, czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ no, znane są takie interakcje na przykład wapnia z niektórymi lekami, z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy, aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który czasami zdarza nam się spotkać w aptece. To jest pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy i jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję leczniczą pod różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
1: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
0: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No jak poczułam się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mylniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również

0: Ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii. Bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest są leki, które leczą objawowo. Czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych. One będą nam towarzyszyć do końca życia, tego nie zaleczymy. Więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi na przykład mogą po jakimś czasie stosowania leku, kiedy ta kuracja na przykład po iluś dniach nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieję. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć, że na przykład nie reagujemy na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją, ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale te decyzje zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność,
0: jest
1: na
0: taka,
1: proces leczenia, tak?
0: Jest taka grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia, ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest. Ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza siły witalne, zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków? Jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje działanie.
1: Właściwości lecznicze.
0: Tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce, czyli w domu przechowujemy leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej. No niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam
1: chyba
0: nie dotarły.
1: Chyba, że są małe dzieci, a szafka
0: tak,
1: jest nisko.
0: Tak, jeśli tak, to wtedy tak, oczywiście, bo właśnie chrońmy również właśnie dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu, dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni,

0: No to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach, ponieważ drzwi, które często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy, ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii. Postarajmy się skontaktować z lekarzem i przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak, tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować, z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę, po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca, żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: Mieć miejsce.
0: wystąpić. Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka z zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom.

0: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy tak naprawdę na stanie człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
3: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana.

0: przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z różnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku.

0: Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc ja...

0: Jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
1: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej. Pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
4: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
3: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
5: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
6: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
7: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
4: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
7: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
6: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat.

0: co mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej. Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w Waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
0: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
0: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
0: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy

0: pili tej wody jak najwięcej.
1: Uczniowie już korzystają?
0: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
1: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
0: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Zawsze mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
1: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
2: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
1: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
2: Tak, już korzystają, korzystali, korzystają, tak jak najbardziej.
1: A jak pani ocenia jakość wody?
2: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
3: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
3: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
3: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Coś mi nie idzie.
1: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
2: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.

To serwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
2: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
3: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
2: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
4: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
5: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
6: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
3: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
6: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
5: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
7: Ja trenuję taniec od 4 lat.
3: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
6: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
3: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
5: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
3: Będzie medal?

Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami, jak co roku, wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja

0: Naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Trwająca Wesny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty fajansowe co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka z zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest taki, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie. I to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym.

0: człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencję, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o rzeczniku praw dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną.

0: jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach

0: cywilnoprawnych, bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej. Pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część

0: kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Wrocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
2: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
3: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
4: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
3: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
1: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
5: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
6: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
7: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
4: Od kiedy zaczęłyście się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
7: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
6: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
8: Ja trenuję taniec od 4 lat.
4: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
8: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
4: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
6: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
4: Będzie medal?
6: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności.

0: własności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
2: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
2: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: Jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
2: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z Nowych Zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
3: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
3: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię, zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody, także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
3: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
0: Nowe Zdroje Wody Pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Serdecznie przybyłych na dzisiejszą konferencję prasową zorganizowaną z udziałem pana ministra Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministra, który zajmuje się sprawami dotyczącymi właśnie pracy, prawa pracy, specjalista zresztą od prawa pracy i chciał dzisiaj do państwa parę słów przekazać. Panie ministrze, oddaję panu głos.
1: Panie senatorze, szanowni państwo.

pracy i polityki społecznej, jako ministerstwo i jako lewica, bo to lewicowe ministerstwo, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąka. Ja mam przyjemność być jej zastępcą. My mówimy z Agnieszką, że my jesteśmy nie tylko ministerstwem pracy, ale i pracowitym ministerstwem, dlatego powiem kilka słów o tym, co nam się już udało i co nam się teraz udaje. Jesteśmy po 2,5 roku rządów, 2,5 roku obecności w koalicji. Jako Lewica, kiedy szliśmy do wyborów w 2023 roku, złożyliśmy kilka zobowiązań. Zobowiązań wobec seniorów. Po pierwsze, renta wdowia, czyli ta możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z częścią własnej emerytury albo całej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Rozwiązanie obowiązujące w większości państw europejskich, chociażby w Czechach, na Litwie, we Włoszech czy w Niemczech. Do tej pory w Polsce tego rozwiązania nie było. W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. A od przyszłego roku będzie to jeszcze więcej, dlatego że od 2027 roku renta wdowia to nie 15% drugiego świadczenia, ale aż 25% drugiego świadczenia. To dużo, to jest zobowiązanie nasze jako Lewicy, nasze jako ministerstwa, które dowieźliśmy. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 zł do nich popłynęło. Te rzeczy nam się udały, one już są, one są, obowiązują, one się sprawdziły. A co nam się udaje? Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że
praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Pierwsze 4 miesiące tego roku sektor publiczny, blisko 500 000 wniosków o zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 1 maja, czyli to się dzieje teraz,

0: mieszamy z sektorem prywatnym, też wpływają wnioski o zaświadczenia do ZUS-u. Działa dobrze, ZUS wydaje zaświadczenia w ustawowym terminie. Ci wszyscy ludzie, którzy te zaświadczenia składają, ich absolutna większość dzięki tym zaświadczeniom, dzięki potwierdzeniu tego stażu pracy na umowach śmieciowych, na prowadzeniu działalności gospodarczej, zyskuje nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe czy inne uprawnienia pracownicze. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego, że warto. Tych inicjatyw, które mamy w ministerstwie, nie brakuje. To nie tylko sprawy związane z seniorami, jak renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, jak emerytury w czerwcowe, nie tylko sprawy związane z rynkiem pracy, jak ustawa stażowa, jak reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 8 lipca i od 8 lipca tego roku inspektorzy pracy będą mogli zamieniać fałszywe śmieciówki na uczciwe etaty. Czyli rozwiązać ten problem, który jest największym problemem polskiego rynku pracy, to jest śmieciowego zatrudnienia. 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów śmieciowych do zatrudniania pracowników. 60% uważa, że to inspekcja pracy powinna mieć skuteczne narzędzia do walki z tym śmieciowym zatrudnieniem i my na te oczekiwania 70 i 60% Polek i Polaków przygotowaliśmy właśnie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To się dzieje, seniorzy, rynek pracy, ale tak, także, bo o tym we Włocławku rozmawiałem z panią wiceprezydent, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Ważna, fundamentalna sprawa. Naszym celem w ministerstwie jest to, żeby zamazać białe plamy na mapie opieki żłobkowej w Polsce, żeby w każdej gminie był żłobek i w każdej gminie ten żłobek był dostępny. Idzie nam całkiem dobrze, bo od 2023 roku, od grudnia, kiedy przejęliśmy władzę, udało nam się utworzyć 45 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. To jest dzięki naszym programom, dzięki aktywnemu maluchowi, dzięki aktywnemu rodzicowi, dzięki programom wspierającym takim jak aktywne place zabaw. Do końca tej kadencji zostało nam 16 miesięcy. To nie jest dużo, ale nie jest mało. My jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem. Tych inicjatyw na najbliższe miesiące także nam nie zabraknie. Bardzo dziękuję.
1: To zapytam właśnie o te inicjatywy na najbliższe miesiące. Co jeszcze Lewica w tej kadencji będzie chciała przeprowadzić? Które projekty są priorytetowe?
0: W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy 3 działy administracji rządowej. To jest praca, to jest zabezpieczenie społeczne, to jest rodzina. W każdym z tych obszarów planujemy aktywność legislacyjną, bo ta zmiana, którą robimy czy na rynku pracy, czy w sferze rodziny, czy w sferze zabezpieczenia społecznego, to jest zmiana, którą dokonuje się przez przepisy prawa. Dla nas dzisiaj priorytetem w obszarze zabezpieczenia społecznego, ale też wspierania rodziców, jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, które na przykład chorują onkologicznie, które mierzą się z ciężkimi

0: chorobami, to zapowiadaliśmy z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, że przygotujemy dla nich dedykowane rozwiązania, które będą wspierać opiekę nad dziećmi, które są ciężko chore, które mierzą się z ciężkimi chorobami, z ciężkimi urazami, tak żeby rodzice mogli bezpiecznie poświęcić ten czas na opiekę nad dzieckiem. To priorytet na pewno na najbliższe miesiące. W obszarze osób starszych, w obszarze seniorów, w obszarze emerytur ważny niezwykle temat to sprawa emerytur wcześniejszych dla tak zwanych roczników innych niż 53. Dużo się o tym mówi, problem nierozwiązany przez lata. W tej chwili przygotowujemy projekt ustawy, który mamy nadzieję skompensuje te szkody, które ta grupa kilkuset tysięcy emerytów otrzymała z powodu przepisów, które spowodowały, że od ich emerytur powszechnych były odliczane wcześniej pobrane emerytury wcześniejsze. To pokrótce priorytety na najbliższe kilkanaście miesięcy. Tych inicjatyw nam nie brakuje. Mamy w ministerstwie na stole ponad 20 projektów ustaw i mamy takie głębokie przekonanie, że będziemy chcieli wszystkie je doprowadzić z sukcesem do końca.
1: Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Wspomniał Pan tutaj o tym pilotażu skróconego czasu pracy, przywołał przykład Nieszawy, wcześniej Włocławka. A jak Pan by odpowiedział na takie zarzuty, które się pojawiają wokół tego skróconego czasu pracy, że we wszystkich branżach nie będzie dało się tego przeprowadzić, że to jest fanaberia, że takie instytucje jak urzędy to może i owszem, ale jest wiele branż, w których wprowadzenie tego skróconego czasu pracy w przyszłości może być trudne.
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze, już dzisiaj krócej niż w Polsce pracuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Krócej pracuje się w Danii, krócej w Belgii, krócej we Francji. W samej Polsce są również branże, w których obowiązują przepisy, z których wynika, że ten tydzień pracy jest krótszy niż 40 godzin. Chociażby osoby zatrudnione w ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę, one mają tydzień pracy krótszy, wynoszący niespełna 38 godzin. To pokazuje, że skracać czas pracy się da, ale tak, z częścią tych zarzutów się zgadzam w takim znaczeniu, że skrócenie czasu pracy to jest zmiana fundamentalna dla rynku pracy, która dotyka i interesów pracowników, i interesów pracodawców. I w każdej branży inne są realia organizacji pracy, inne są realia funkcjonowania przedsiębiorstw. Jasne jest, że w każdej branży ten czas pracy skraca się inaczej. Inaczej skraca się go w przemyśle, inaczej skraca się go w handlu, inaczej w usługach, inaczej w administracji biurowej. To jest jasne, nie ma uniwersalnych rozwiązań i dlatego do pilotażu zaprosiliśmy firmy reprezentujące różne branże, firmy małe, firmy duże, firmy średnie, podmioty prywatne i podmioty publiczne, bo wiemy, że w każdej z branż, w każdej firmie, inaczej w małej, inaczej w dużej, inaczej w średniej, inaczej skraca się czas pracy. Są inne ryzyka, są inne szanse, są inne ograniczenia, ale po to jest pilotaż, żeby wyciągnąć wnioski, z jakimi ryzykami, z jakimi szansami, z jakimi ograniczeniami wiąże się na przykład skrócenie czasu pracy na produkcji przemysłowej, gdzie trzeba zmieniać organizację tej produkcji, gdzie trzeba zmieniać pewną logistykę, jakie ryzyka, szanse, ograniczenia wiążą się ze skracaniem czasu pracy, na przykład w handlu. To wszystko chcemy, po to jest ten pilotaż, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego i żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość pod kątem rekomendacji legislacyjnych, ale dla nas jest jasne, skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę. Nie ma tutaj uniwersalnych i zawsze aktualnych rozwiązań.
2: Jeszcze wrócę do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo wdrażając tą reformę, to mieliśmy kilka dyskusji w koalicji rządzącej. Czy w tym momencie jest zgoda koalicjantów co do wyglądu tej reformy? Jak to
0: wygląda? W koalicji wygląda to w ten sposób, że projekty, które są przyjęte przez Radę Ministrów, mają akceptację całej koalicji i ta akceptacja znajduje wyraz w głosowaniach w Sejmie i w Senacie, gdzie wszyscy koalicjanci zobowiązani są do tego, żeby głosować za projektami, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Jeżeli chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy, ten projekt ustawy jest projektem rządowym, został przyjęty przez rząd, następnie został przegłosowany przez Sejm głosami koalicji 15 października, następnie został przegłosowany przez Senat również większością głosów koalicji 15 października. Na reformę w tym kształcie jest zgoda rządu, jest zgoda koalicji w Sejmie i w Senacie. Tę reformę będzie wdrażać przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, w pewnym zakresie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pewno będziemy monitorować na bieżąco, jak te przepisy, jak te nowe rozwiązania się przyjmują.

0: przyjmują i będziemy po pewnym czasie prowadzić ewaluację tej reformy. Dlaczego? Dlatego, że jest to reforma bardzo duża, jest to reforma, która daje Państwowej Inspekcji Pracy nowe narzędzia, daje też dodatkowe finansowanie, daje też dodatkowe etaty. Kluczowe jest to, żeby spiąć te szanse, które wynikają z nowych kompetencji, nowych etatów i nowych pieniędzy z sukcesem, z pożytkiem dla polskich pracowników. To na pewno będziemy monitorować, ale co chcę podkreślić, mieliśmy poważną dyskusję w rządzie, tak, to jest prawda, wypracowaliśmy tę reformę wspólnie, tutaj były zaangażowane trzy ministerstwa, Ministerstwo Rodziny, czyli kierowane przez Lewicę, Ministerstwo Funduszy, które jest kierowane przez Polskę 2050 i Ministerstwo Sprawiedliwości, no, we właściwości Koalicji Obywatelskiej pozostające. Myśmy wypracowali wspólnie w te trzy resorty tę reformę i ona została zaakceptowana przez wszystkich partnerów koalicyjnych. Także jest to reforma nie tylko Lewicy, ale całej koalicji 15 października.
1: W jaki sposób udało się te wątpliwości rozwiązać koalicjantom?
0: Rozmową. Rozmową, która rzeczywiście tych rozmów mieliśmy bardzo dużo, bardzo długo, dużo dyskusji, czasem trwających kilkanaście godzin. Siedzieliśmy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na bardzo wielu spotkaniach. Godzinami rozmawialiśmy z przedstawicielami innych resortów, z przedstawicielami innych partii koalicyjnych. Rozmową, dialogiem udaje się w tej koalicji rozwiązać wszystkie problemy. No ale nie jest też tajemnicą, bo to było w publicznej komunikacji. Warto to podkreślać, że człowiekiem, który odegrał fundamentalną rolę w tym, żeby ta reforma zyskała poparcie naszych koalicjantów, był nasz wspólny szef Włodzimierz Czarzasty, któremu udało się przekonać premiera Donalda Tuska, że ta reforma jest po prostu potrzebna i bardzo się cieszę, że takie porozumienie też na szczeblu naszych liderów, premiera Tuska, marszałka Czarzastego udało się osiągnąć.
2: Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję za zadawane pytania. I na tym konferencję kończymy. Do zobaczenia.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na

0: terenie całego województwa.
1: Koncerty Fajans Obecny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Wocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę, czy lepilizacją, jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
3: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, no to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego.

0: takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmiany myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie.

0: i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
1: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 złotych do nich popłynęło.
0: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
1: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o

0: tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
4: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również

0: chłodni run, zapyszne lody, dziękujemy stowarzyszeniu, balansujemy w tańcu, no i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc szkoły podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny. A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć. Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
3: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle. A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej. Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
3: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
3: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
3: Będzie oczywiście, tak myślimy.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce miejskiego zespołu opieki zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały.

0: Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody, także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
0: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły, a nie odwrotnie, a nie szkodziły. Ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić. Ponieważ leki to są substancje chemiczne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
0: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
1: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne.

To przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe, albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek,

0: Nie używajmy, nie dzielmy leków. Czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to,
1: Takiej kreseczki,
0: takiej
1: tak?
0: kreseczki, tak, dokładnie, to wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taki preparat, taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny
1: Pomogło.
0: lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie Państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł. Czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków, czyli
1: Temperatura.
0: temperatura, wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu. No i przede wszystkim znajduje się tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
1: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą, oczywiście.
0: To znaczy, leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
1: O tym
0: A
1: będziemy
0: leki
1: mówić
0: tak,
1: jeszcze.
0: popijajmy zwykłą, gotowaną wodą. Nie używajmy do tego herbaty, kawy, szczególnie alkoholu oczywiście też nie,
1: Soku
0: soków
1: grejpfrutowego.
0: mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.
1: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
0: No właśnie, znaczy interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków, i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem a płynami, którymi popijamy.
1: Popijam.
0: Ale mogą być również interakcje między lekiem, czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ no, znane są takie interakcje, na przykład wapnia z niektórymi lekami, z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy, aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który

0: czasami zdarza nam się spotkać w aptece, to jest pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy i jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję
1: Pod
0: leczniczą
1: inną
0: pod
1: nazwą.
0: różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
1: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
0: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No, jak poczułam się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mylniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku, jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii, bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest lek, są leki, które leczą objawowo. Czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych. One będą nam towarzyszyć do końca życia, tego nie zaleczymy. Więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi, na przykład mogą po jakimś czasie stosowania leku, kiedy ta kuracja, na przykład po iluś dniach, nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieję. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć, że na przykład nie reagujemy na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją, ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale te decyzje zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność,
0: Jest
1: na
0: taka
1: proces leczenia, tak?
0: grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia, ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest. Ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza

0: siły witalne. Zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków, jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje
1: Właściwości
0: działanie,
1: lecznicze.
0: tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce, czyli w domu przechowujemy leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej, no niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam nie
1: Chyba, że są
0: dotarły.
1: małe dzieci, a szafka jest
0: Tak,
1: nisko.
0: jeśli tak, to wtedy tak, oczywiście, bo właśnie chronimy również właśnie
1: Dzieci.
0: dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu. Dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam no, panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni, no to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach, ponieważ drzwi, które często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy, ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii. Postarajmy się skontaktować z lekarzem i przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować, z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę, po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca.

0: żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: Mieć miejsce.
0: wystąpić. Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli święto wszystkich mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a

0: a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty Fajans Obecny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Wrocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
3: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się,

0: przez kogoś doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc psychiczną, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej.

0: społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
1: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
0: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
1: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miała

0: Miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
4: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Radnych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalena

0: Wydalenie Korpala Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
4: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
5: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
5: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
4: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
6: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
4: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
4: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Dziękuję.

Komisja.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiem, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię, zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne.

0: zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody, także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
0: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpalak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
2: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli

0: 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska.

0: bo lubię tańczyć. Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
0: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle. A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu jak zaczęłam pierwszy mój tańc, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej. Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w Waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
0: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
0: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
0: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Yeah.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro małpa agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwa zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób z spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuro...

0: neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One przecież nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy w taką dobrą sprawę człowiekinizacją, jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
3: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto.

0: podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka. Podkreśla ten efekt prawidłowości rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była. Żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego.

0: Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych

0: tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
1: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Jeszcze. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smulniku za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
4: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
3: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
5: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
6: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
7: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
4: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
7: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7,

0: 6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża, to w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle. A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
1: Ja trenuję taniec od 4 lat.
2: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
1: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
2: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
1: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
2: Będzie medal?
1: Będzie oczywiście, tak myślimy.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi

0: Zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
1: Uczniowie już korzystają?
0: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
1: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
0: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
1: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
2: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
1: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
2: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
1: A jak pani ocenia jakość wody?
2: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
3: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
3: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
3: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmu

0: Wyników od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą konferencję prasową zorganizowaną z udziałem pana ministra Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministra, który zajmuje się sprawami dotyczącymi właśnie pracy, prawa pracy, specjalista zresztą od prawa pracy i chciał dzisiaj do państwa parę słów przekazać. Panie ministrze, oddaję panu głos.
1: Panie senatorze, szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować panu senatorowi za zaproszenie i możliwość bycia tutaj. Chciałbym państwu powiedzieć kilka słów o tym, co robimy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako ministerstwo i jako lewica, bo to lewicowe ministerstwo, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąka i mam przyjemność być jej zastępcą. My mówimy z Agnieszką, że my jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem, dlatego powiem kilka słów o tym, co nam się już udało i co nam się teraz udaje. Jesteśmy po 2,5 roku rządów, 2,5 roku obecności w koalicji. Jako lewica, kiedy szliśmy do wyborów w 2023 roku, złożyliśmy kilka zobowiązań. Zobowiązań wobec seniorów. Po pierwsze, renta wdowia, czyli ta możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z częścią własnej emerytury albo całej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Rozwiązanie obowiązujące w większości państw europejskich, chociażby w Czechach, na Litwie, we Włoszech czy w Niemczech. Do tej pory w Polsce tego rozwiązania nie było. W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. A od przyszłego roku będzie to jeszcze więcej, dlatego że od 2027 roku renta wdowia to nie 15% drugiego świadczenia, ale aż 25% drugiego świadczenia. To dużo, to jest zobowiązanie nasze jako lewicy, nasze jako ministerstwa, które dowieźliśmy. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy.

robiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4 tysiące, ale 7 tysięcy złotych, dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest

transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 złotych do nich popłynęło. Te rzeczy nam się udały, one już są, one są, obowiązują, one się sprawdziły. A co nam się udaje? Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Pierwsze 4 miesiące tego roku sektor publiczny, blisko 500 000 wniosków o zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 1 maja, czyli to się dzieje teraz, ruszamy z sektorem prywatnym, też wpływają wnioski o zaświadczenia do ZUS-u. Działa dobrze, ZUS wydaje zaświadczenia w ustawowym terminie. Ci wszyscy ludzie, którzy te zaświadczenia składają, ich absolutna większość dzięki tym zaświadczeniom, dzięki potwierdzeniu tego stażu pracy na umowach śmieciowych, na prowadzeniu działalności gospodarczej, zyskuje nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe czy inne uprawnienia pracownicze. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto. Tych inicjatyw, które mamy w ministerstwie, nie brakuje.
to nie tylko sprawy związane z seniorami, jak renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, jak emerytura.

0: który w czerwcowe nie tylko sprawy związane z rynkiem pracy, jak ustawa stażowa, jak reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 8 lipca i od 8 lipca tego roku inspektorzy pracy będą mogli zamieniać fałszywe śmieciówki na uczciwe etaty, czyli rozwiązać ten problem, który jest największym problemem polskiego rynku pracy, to jest śmieciowego zatrudnienia. 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów śmieciowych do zatrudniania pracowników. 60% uważa, że to Inspekcja Pracy powinna mieć skuteczne narzędzia do walki z tym śmieciowym zatrudnieniem i my na te oczekiwania 70 i 60% Polek i Polaków przygotowaliśmy właśnie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To się dzieje, seniorzy, rynek pracy, ale tak także, bo o tym we Włocławku rozmawiałem z panią wiceprezydent, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Ważna, fundamentalna sprawa. Naszym celem w ministerstwie jest to, żeby zamazać białe plamy na mapie opieki żłobkowej w Polsce, żeby w każdej gminie był żłobek i w każdej gminie ten żłobek był dostępny. Idzie nam całkiem dobrze, bo od 2023 roku, od grudnia, kiedy przejęliśmy władzę, udało nam się utworzyć 45 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. To jest dzięki naszym programom, dzięki aktywnemu maluchowi, dzięki aktywnemu rodzicowi, dzięki programom wspierającym takim jak aktywne place zabaw. Do końca tej kadencji zostało nam 16 miesięcy. To nie jest dużo, ale nie jest mało. My jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem. Tych inicjatyw na najbliższe miesiące także nam nie zabraknie. Bardzo dziękuję.
1: To zapytam właśnie o te inicjatywy na najbliższe miesiące. Co jeszcze Lewica w tej kadencji będzie chciała przeprowadzić? Które projekty są priorytetowe?
0: W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy 3 działy administracji rządowej. To jest praca, to jest zabezpieczenie społeczne, to jest rodzina. W każdym z tych obszarów planujemy aktywność legislacyjną, bo ta zmiana, którą robimy czy na rynku pracy, czy w sferze rodziny, czy w sferze zabezpieczenia społecznego, to jest zmiana, którą dokonuje się przez przepisy prawa. Dla nas dzisiaj priorytetem w obszarze zabezpieczenia społecznego, ale też wspierania rodziców jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, które na przykład chorują onkologicznie, które mierzą się z ciężkimi chorobami. To zapowiadaliśmy z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, że przygotujemy dla nich dedykowane rozwiązania, które będą wspierać opiekę nad dziećmi, które są ciężko chore, które mierzą się z ciężkimi chorobami, z ciężkimi urazami, tak żeby rodzice mogli bezpiecznie poświęcić ten czas na opiekę nad dzieckiem. To priorytet na pewno na najbliższe miesiące. W obszarze osób starszych, obszarze seniorów, obszarze emerytur ważny niezwykle temat to sprawa emerytur wcześniejszych dla tak zwanych roczników innych niż 53. Dużo się o tym mówi, problem nierozwiązany przez lata. W tej chwili przygotowujemy projekt ustawy, który mamy nadzieję skompensuje te szkody, które ta grupa kilkuset tysięcy emerytów otrzymała z powodu przepisów, które spowodowały, że od ich emerytur powszechnych były odliczane wcześniej pobrane emerytury wcześniejsze. To pokrótce priorytety na najbliższe kilkanaście miesięcy. Tych inicjatyw nam nie brakuje. Mamy w ministerstwie na stole ponad 20 projektów ustaw i mamy takie głębokie przekonanie, że będziemy chcieli wszystkie je doprowadzić z sukcesem do końca.
1: Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Wspomniał pan tutaj o tym pilotażu skróconego czasu pracy, czy było przykład Nieszawy, wcześniej Włocławka. A jak pan by odpowiedział na takie zarzuty, które się pojawiają wokół tego skróconego czasu pracy, że we wszystkich branżach nie będzie dało się tego przeprowadzić, że to jest fanaberia, że takie instytucje jak urzędy to może i owszem, ale jest wiele branż, w których wprowadzenie tego skróconego czasu pracy w przyszłości może być trudne.
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze, już dzisiaj krócej niż w Polsce pracuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Krócej pracuje się w Danii, krócej w Belgii, krócej we Francji. W samej Polsce są również branże, w których obowiązują przepisy, z których wynika, że ten tydzień pracy jest krótszy niż 40 godzin. Chociażby osoby zatrudnione w ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę, one mają tydzień pracy krótszy, wynoszący niespełna 38 godzin. To pokazuje, że skracać czas pracy się da, ale tak, z częścią tych tych zarzutów się zgadzam w takim znaczeniu, że skrócenie czasu pracy to jest zmiana fundamentalna dla rynku pracy, która dotyka i interesów pracowników, i

0: interesów pracodawców. I w każdej branży inne są realia organizacji pracy, inne są realia funkcjonowania przedsiębiorstw. Jasne jest, że w każdej branży ten czas pracy skraca się inaczej. Inaczej skraca się go w przemyśle, inaczej skraca się go w handlu, inaczej w usługach, inaczej w administracji biurowej. To jest jasne, nie ma uniwersalnych rozwiązań i dlatego do pilotażu zaprosiliśmy firmy reprezentujące różne branże, firmy małe, firmy duże, firmy średnie, podmioty prywatne i podmioty publiczne, bo wiemy, że w każdej z branż, w każdej firmie, inaczej w małej, inaczej w dużej, inaczej w średniej, inaczej skraca się czas pracy. Są inne ryzyka, są inne szanse, są inne ograniczenia, ale po to jest pilotaż, żeby wyciągnąć wnioski, z jakimi ryzykami, z jakimi szansami, z jakimi ograniczeniami wiąże się na przykład skrócenie czasu pracy na produkcji przemysłowej, gdzie trzeba zmieniać organizację tej produkcji, gdzie trzeba zmieniać pewną logistykę, jakie ryzyka, szanse, ograniczenia wiążą się ze skracaniem czasu pracy, na przykład w handlu. To wszystko chcemy, po to jest ten pilotaż, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego i żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość pod kątem rekomendacji legislacyjnych. Ale dla nas jest jasne, skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę. Nie ma tutaj uniwersalnych i zawsze aktualnych rozwiązań.
1: Jeszcze wrócę do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo wdrażając tą reformę, tam mieliśmy kilka dyskusji w koalicji rządzącej. Czy w tym momencie jest zgoda koalicjantów co do wyglądu tej reformy? Jak to
0: wygląda? W koalicji wygląda to w ten sposób, że projekty, które są przyjęte przez Radę Ministrów, mają akceptację całej koalicji i ta akceptacja znajduje wyraz w głosowaniach w Sejmie i w Senacie, gdzie wszyscy koalicjanci zobowiązani są do tego, żeby głosować za projektami, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Jeżeli chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ten projekt ustawy jest projektem rządowym, został przyjęty przez rząd, następnie został przegłosowany przez Sejm głosami koalicji 15 października, następnie został przegłosowany przez Senat również większością głosów koalicji 15 października. Na reformę w tym kształcie jest zgoda rządu, jest zgoda koalicji w Sejmie i w Senacie. Tę reformę będzie wdrażać przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, w pewnym zakresie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pewno będziemy monitorować na bieżąco, jak te przepisy, jak te nowe rozwiązania się przyjmują i będziemy po pewnym czasie prowadzić ewaluację tej reformy. Dlaczego? Dlatego, że jest to reforma bardzo duża, jest to reforma, która daje Państwowej Inspekcji Pracy nowe narzędzia, daje też dodatkowe finansowanie, daje też dodatkowe etaty. Kluczowe jest to, żeby spiąć te szanse, które wynikają z nowych kompetencji, nowych etatów i nowych pieniędzy z sukcesem, z pożytkiem dla polskich pracowników. To na pewno będziemy monitorować, ale co chcę podkreślić, mieliśmy poważną dyskusję w rządzie, tak, to jest prawda, wypracowaliśmy tę reformę wspólnie, tutaj były zaangażowane trzy ministerstwa, Ministerstwo Rodziny, czyli kierowane przez Lewicę, Ministerstwo Funduszy, które jest kierowane przez Polskę 2050 i Ministerstwo Sprawiedliwości, no, we właściwości Koalicji Obywatelskiej pozostające. Myśmy wypracowali wspólnie w te trzy resorty tę reformę i ona została zaakceptowana przez wszystkich partnerów koalicyjnych. Także jest to reforma nie tylko Lewicy, ale całej koalicji 15 października.
1: W jaki sposób udało się wątpliwości rozwiązać koalicjantom?
0: Rozmową. Rozmową, która rzeczywiście tych rozmów mieliśmy bardzo dużo, bardzo długo, dużo dyskusji, czasem trwających kilkanaście godzin. Siedzieliśmy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na bardzo wielu spotkaniach. Godzinami rozmawialiśmy z przedstawicielami innych resortów, z przedstawicielami innych partii koalicyjnych. Rozmową, dialogiem udaje się w tej koalicji rozwiązać wszystkie problemy. No ale nie jest też tajemnicą, bo to było w publicznej komunikacji. Warto to podkreślać, że człowiekiem, który odegrał fundamentalną rolę w tym, żeby ta reforma zyskała poparcie naszych koalicjantów, był nasz wspólny szef Włodzimierz Czarzasty, któremu udało się przekonać premiera Donalda Tuska, że ta reforma jest po prostu potrzebna i bardzo się cieszę, że takie porozumienie też na szczeblu naszych liderów, premiera Tuska, marszałka Czarzastego udało się osiągnąć.
2: Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję za zadawane pytania. I na tym konferencję kończymy. Do zobaczenia.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka z zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
0: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo

0: dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiwizacją, jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy to wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka.

0: co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem

0: ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek. Ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku. roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej

0: tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
1: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej. Pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wieniecki to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
4: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
3: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
5: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
6: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
7: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
4: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
7: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
6: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
8: Ja trenuję taniec od 4 lat.
4: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
8: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
4: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
6: W czwartek.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że

0: Możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu. Jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
1: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
2: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
1: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
2: Tak, już korzystają, korzystali, korzystają, tak, jak najbardziej.
1: A jak pani ocenia jakość wody?
2: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
3: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
3: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię, zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody, także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
3: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły, a nie odwrotnie, a nie szkodziły. Ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić. Ponieważ leki to są substancje chemiczne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
0: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
1: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne to przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek, czy też towarzyszą nam jakieś inne choroby przewlekłe, zawsze informujmy o tym lekarza na wizycie lekarskiej, aby mógł odpowiednio nam dobrać leki. Nie dzielmy leków, czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to.
0: Takiej kreseczki,
1: takiej
0: tak?
1: Takiej kreseczki, tak, dokładnie. To wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem. Czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł. Czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków,
0: temperatura,
1: wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu.

0: No i przede wszystkim znajduje się tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
1: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą, oczywiście.
0: To znaczy leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
1: O tym będę,
0: A
1: będziemy
0: leki
1: mówić
0: tak,
1: jeszcze.
0: popijajmy zwykłą,

0: też nie?
1: Soku
0: Soków
1: grejpfrutowego.
0: mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.
1: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których Pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
0: No właśnie, znaczy interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków, i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem a płynami, którymi popijamy.
1: Popijam.
0: Ale mogą być również interakcje między lekiem, czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ no, znane są takie interakcje, na przykład wapnia z niektórymi lekami, z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy, aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który czasami zdarza nam się spotkać w aptece. To jest pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję
1: Pod
0: leczniczą
1: inną
0: pod
1: nazwą.
0: różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
1: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
0: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No, jak poczułam się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mylniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii. Bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest są leki, które leczą objawowo. Czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych. One będą nam towarzyszyć do końca życia, tego nie zaleczymy. Więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie.

0: Dlatego, że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi, na przykład mogą po jakimś czasie stosowania leku, kiedy ta kuracja, na przykład po iluś dniach, nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no, może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieje. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć, że na przykład nie reagujemy na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją, ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale tę decyzję zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność,
0: Jest
1: na
0: taka
1: proces leczenia, tak?
0: grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia, ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest. Ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza siły witalne, zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków, jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje
1: Właściwości
0: działanie,
1: lecznicze.
0: tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce, czyli w domu przechowujemy leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej. No, niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam nie
1: Chyba, że są
0: dotarły.
1: małe dzieci, a szafka jest
0: Tak,
1: nisko.
0: jeśli tak, no wtedy tak, oczywiście, bo właśnie chronimy również właśnie
1: Dzieci.
0: dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu. Dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam no, panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni, no to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach, ponieważ drzwi, które często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy.

0: tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii. Postarajmy się skontaktować z lekarzem i przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować, z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę, po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca, żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: Mieć miejsce.
0: wystąpić. Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami, jak co roku, wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
0: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, one na przykład nie są w ogóle przyjmowane.

0: do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę, czy lepiej za jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś, czykolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo sprzeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my w perspektywie biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istnieje.

0: Bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026

0: roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 0,5 miliarda złotych do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc

0: tutaj to dziwi.
1: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma.
2: Jeszcze.
1: Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
3: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Wrocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
4: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku za wsparcie też finansowe.
5: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
6: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
5: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
3: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
7: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
8: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
9: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
6: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
9: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
8: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
10: Ja trenuję taniec od 4 lat.
6: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
10: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
6: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
8: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
6: Będzie medal?
8: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Zawsze mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości.

0: do tej pory nie miałem po tej wodzie.
1: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
2: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
1: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
2: Tak, już korzystają, korzystali, korzystają, tak, jak najbardziej.
1: A jak pani ocenia jakość wody?
2: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
3: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocowskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
3: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
3: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie.

poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpalak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
2: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
1: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
4: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
5: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
2: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
5: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
4: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
2: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
5: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
2: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
4: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
2: Będzie medal?

Thank you.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert fajansowe sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert fajansowe sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko.

0: Wszystko będzie również wzbogacane warsztatami i spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty fajansowe obecny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Wrocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, jak ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One przed nim są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę, czy jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o rzeczniku praw dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
3: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu, mam takie poczucie,

0: myśleniu, że ona jest w takim sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, no to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my w perspektywie biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony,

0: mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80

0: firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
4: Widzimy, że zjeżdżają się grupy

0: i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpalak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
4: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
5: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
5: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
4: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
6: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
4: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
4: Będzie oczywiście, tak myślimy.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiem, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

0: Robotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
1: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
1: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
2: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
1: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
0: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą konferencję prasową zorganizowaną z udziałem pana ministra Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministra, który zajmuje się sprawami dotyczącymi właśnie pracy, prawa pracy, specjalista zresztą od prawa pracy i chciał dzisiaj do państwa parę słów przekazać. Panie ministrze, oddaję panu głos.
1: Panie senatorze, szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować panu senatorowi za zaproszenie i możliwość bycia tutaj. Chciałbym państwu powiedzieć kilka słów o tym, co robimy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako ministerstwo i jako lewica, bo to lewicowe ministerstwo, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąka. Ja mam przyjemność być jej

zastępcą. My mówimy z Agnieszką, że my jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem, dlatego powiem kilka słów o tym, co nam się już udało i co nam się teraz udaje. Jesteśmy po 2,5 roku rządów, 2,5 roku obecności w koalicji. Jako Lewica, kiedy szliśmy do wyborów w 2023 roku, złożyliśmy kilka zobowiązań. Zobowiązań wobec seniorów. Po pierwsze, renta wdowia, czyli ta możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z częścią własnej emerytury albo całej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Rozwiązanie obowiązujące w większości państw europejskich, chociażby w Czechach, na Litwie, we Włoszech czy w Niemczech. Do tej pory w Polsce tego rozwiązania nie było. W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. A od przyszłego roku będzie to jeszcze więcej, dlatego że od 2027 roku renta wdowia to nie 15% drugiego świadczenia, ale aż 25% drugiego świadczenia. To dużo, to jest zobowiązanie nasze jako Lewicy, nasze jako ministerstwa, które dowieźliśmy. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 0,5 miliarda złotych do nich popłynęło. Te rzeczy nam się udały, one już są, one są, obowiązują, one się sprawdziły. A co nam się udaje? Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Pierwsze 4 miesiące tego roku sektor publiczny, blisko 0,5 miliona wniosków o zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1 maja, czyli to

0: na umowach śmieciowych, na prowadzeniu działalności gospodarczej, zyskuje nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe czy inne uprawnienia pracownicze. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto. Tych inicjatyw, które mamy w ministerstwie, nie brakuje. To nie tylko sprawy związane z seniorami, jak renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, jak emerytury w czerwcowe, nie tylko sprawy związane z rynkiem pracy, jak ustawa stażowa, jak reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 8 lipca i od 8 lipca tego roku inspektorzy pracy będą mogli zamieniać fałszywe śmieciówki na uczciwe etaty. Czyli rozwiązać ten problem, który jest największym problemem polskiego rynku pracy, to jest śmieciowego zatrudnienia. 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów śmieciowych do zatrudniania pracowników. 60% uważa, że to inspekcja pracy powinna mieć skuteczne narzędzia do walki z tym śmieciowym zatrudnieniem i my na te oczekiwania 70 i 60% Polek i Polaków przygotowaliśmy właśnie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To się dzieje, seniorzy, rynek pracy, ale tak. Także, bo o tym we Włocławku rozmawiałem z panią wiceprezydent, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Ważna, fundamentalna sprawa. Naszym celem w ministerstwie jest to, żeby zamazać białe plamy na mapie opieki żłobkowej w Polsce, żeby w każdej gminie był żłobek i w każdej gminie ten żłobek był dostępny. Idzie nam całkiem dobrze, bo od 2023 roku, od grudnia, kiedy przejęliśmy władzę, udało nam się utworzyć 45 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. To jest dzięki naszym programom, dzięki aktywnemu maluchowi, dzięki aktywnemu rodzicowi, dzięki programom wspierającym takim jak aktywne place zabaw. Do końca tej kadencji zostało nam 16 miesięcy. To nie jest dużo, ale nie jest mało. My jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem. Tych inicjatyw na najbliższe miesiące także nam nie zabraknie. Bardzo dziękuję.
1: To zapytam właśnie o te inicjatywy na najbliższe miesiące. Co jeszcze Lewica w tej kadencji będzie chciała przeprowadzić? Które projekty są priorytetowe?
0: W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy 3 działy administracji rządowej. To jest praca, to jest zabezpieczenie społeczne, to jest rodzina. W każdym z tych obszarów planujemy aktywność legislacyjną, bo ta zmiana, którą robimy czy na rynku pracy, czy w sferze rodziny, czy w sferze zabezpieczenia społecznego, to jest zmiana, którą dokonuje się przez przepisy prawa. Dla nas dzisiaj priorytetem w obszarze zabezpieczenia społecznego, ale też wspierania rodziców, jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, które na przykład chorują onkologicznie, które mierzą się z ciężkimi chorobami. To zapowiadaliśmy z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, że przygotujemy dla nich dedykowane rozwiązania, które będą wspierać opiekę nad dziećmi, które są ciężko chore, które mierzą się z ciężkimi chorobami, z ciężkimi urazami, tak żeby rodzice mogli bezpiecznie poświęcić te

0: ten czas na opiekę nad dzieckiem. To priorytet na pewno na najbliższe miesiące. W obszarze osób starszych, obszarze seniorów, obszarze emerytur ważny niezwykle temat to sprawa emerytur wcześniejszych dla tak zwanych roczników innych niż 53. Dużo się o tym mówi, problem nierozwiązany przez lata. W tej chwili przygotowujemy projekt ustawy, który mamy nadzieję skompensuje te szkody, które ta grupa kilkuset tysięcy emerytów otrzymała z powodu przepisów, które spowodowały, że od ich emerytur powszechnych były odliczane wcześniej pobrane emerytury wcześniejsze. To pokrótce priorytety na najbliższe kilkanaście miesięcy. Tych inicjatyw nam nie brakuje. Mamy w ministerstwie na stole ponad 20 projektów ustaw i mamy takie głębokie przekonanie, że będziemy chcieli wszystkie je doprowadzić z sukcesem do końca.
1: Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Wspomniał Pan tutaj o tym pilotażu skróconego czasu pracy, czy było przykład Nieszawy, wcześniej Włocławka. A jak Pan by odpowiedział na takie zarzuty, które się pojawiają wokół tego skróconego czasu pracy, że we wszystkich branżach nie będzie dało się tego przeprowadzić, że to jest fanaberia, że takie instytucje jak urzędy to może i owszem, ale jest wiele branż, w których wprowadzenie tego skróconego czasu pracy w przyszłości może być trudne.
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze, już dzisiaj krócej niż w Polsce pracuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Krócej pracuje się w Danii, krócej w Belgii, krócej we Francji. W samej Polsce są również branże, w których obowiązują przepisy, z których wynika, że ten tydzień pracy jest krótszy niż 40 godzin. Chociażby osoby zatrudnione w ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę, one mają tydzień pracy krótszy, wynoszący niespełna 38 godzin. To pokazuje, że skracać czas pracy się da, ale tak, z częścią tych zarzutów się zgadzam w takim znaczeniu, że skrócenie czasu pracy to jest zmiana fundamentalna dla rynku pracy, która dotyka i interesów pracowników, i interesów pracodawców. I w każdej branży inne są realia organizacji pracy, inne są realia funkcjonowania przedsiębiorstw. Jasne jest, że w każdej branży ten czas pracy skraca się inaczej. Inaczej skraca się go w przemyśle, inaczej skraca się go w handlu, inaczej w usługach, inaczej w administracji biurowej. To jest jasne, nie ma uniwersalnych rozwiązań i dlatego do pilotażu zaprosiliśmy firmy reprezentujące różne branże, firmy małe, firmy duże, firmy średnie, podmioty prywatne i podmioty publiczne, bo wiemy, że w każdej z branż, w każdej firmie, inaczej w małej, inaczej w dużej, inaczej w średniej, inaczej skraca się czas pracy. Są inne ryzyka, są inne szanse, są inne ograniczenia, ale po to jest pilotaż, żeby wyciągnąć wnioski, z jakimi ryzykami, z jakimi szansami, z jakimi ograniczeniami wiąże się na przykład skrócenie czasu pracy na produkcji przemysłowej, gdzie trzeba zmieniać organizację tej produkcji, gdzie trzeba zmieniać pewną logistykę. Jakie ryzyka, szanse, ograniczenia wiążą się ze skracaniem czasu pracy na przykład w handlu. To wszystko chcemy, po to jest ten pilotaż, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego i żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość pod kątem rekomendacji legislacyjnych. Ale dla nas jest jasne, skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę. Nie ma tutaj uniwersalnych i zawsze aktualnych rozwiązań.
2: Pierwszym kroczem był do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo wdrażając tą reformę, tam mieliśmy kilka dyskusji w koalicji rządzącej. Czy w tym momencie jest zgoda koalicjantów co do wyglądu tej reformy? Jak to wygląda?
0: W koalicji wygląda to w ten sposób, że projekty, które są przyjęte przez Radę Ministrów, mają akceptację całej koalicji i ta akceptacja znajduje wyraz w głosowaniach w Sejmie i w Senacie, gdzie wszyscy koalicjanci zobowiązani są do tego, żeby głosować za projektami, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Jeżeli chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ten projekt ustawy jest projektem rządowym, został przyjęty przez rząd, następnie został przegłosowany przez Sejm głosami koalicji 15 października, następnie został przegłosowany przez Senat również większością głosów koalicji 15 października. Na reformę w tym kształcie jest zgoda rządu, jest zgoda koalicji w Sejmie i w Senacie. Tę reformę będzie wdrażać przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, w pewnym zakresie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pewno będziemy monitorować na bieżąco, jak te przepisy, jak te nowe rozwiązania się przyjmują i będziemy po pewnym czasie prowadzić ewaluację tej reformy. Dlaczego? Dlatego, że jest to reforma bardzo duża, jest to reforma, która daje Państwowej Inspekcji Pracy nowe narzędzia, daje też dodatkowe finansowanie, daje też dodatkowe etaty. Kluczowe jest to, żeby spiąć te szanse, które wynikają

0: z nowych kompetencji, nowych etatów i nowych pieniędzy z sukcesem, z pożytkiem dla polskich pracowników. To na pewno będziemy monitorować, ale co chcę podkreślić, mieliśmy poważną dyskusję w rządzie, tak, to jest prawda, wypracowaliśmy tę reformę wspólnie, tutaj były zaangażowane trzy ministerstwa, Ministerstwo Rodziny, czyli kierowane przez Lewicę, Ministerstwo Funduszy, które jest kierowane przez Polskę 2050 i Ministerstwo Sprawiedliwości, no, we właściwości Koalicji Obywatelskiej pozostające. Myśmy wypracowali wspólnie w te trzy resorty tę reformę i ona została zaakceptowana przez wszystkich partnerów koalicyjnych. Także jest to reforma nie tylko Lewicy, ale całej Koalicji 15 października.
1: W jaki sposób udało się te wątpliwości rozwiązać koalicjantom?
0: Rozmową. Rozmową, która rzeczywiście tych rozmów mieliśmy bardzo dużo, bardzo długo, dużo dyskusji, czasem trwających kilkanaście godzin. Siedzieliśmy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na bardzo wielu spotkaniach. Godzinami rozmawialiśmy z przedstawicielami innych resortów, z przedstawicielami innych partii koalicyjnych. Rozmową, dialogiem udaje się w tej koalicji rozwiązać wszystkie problemy. No ale nie jest też tajemnicą, bo to było w publicznej komunikacji i warto to podkreślać, że człowiekiem, który odegrał fundamentalną rolę w tym, żeby ta reforma zyskała poparcie naszych koalicjantów, był nasz wspólny szef Włodzimierz Czarzasty, któremu udało się przekonać premiera Donalda Tuska, że ta reforma jest po prostu potrzebna i bardzo się cieszę, że takie porozumienie też na szczeblu naszych liderów, premiera Tuska, marszałka Czarzastego udało się osiągnąć.
2: Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję za zadawane pytania. I na tym konferencję kończymy. Do zobaczenia.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły.

0: były, a nie odwrotnie, a nie szkodziły, ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić. Ponieważ leki to są substancje chemiczne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
0: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
1: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne to przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek, czy też towarzyszą nam jakieś inne choroby przewlekłe, zawsze informujmy o tym lekarza na wizycie lekarskiej, aby mógł odpowiednio nam dobrać leki. Nie dzielmy leków, czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to,
0: Takiej kreseczki,
1: takiej
0: tak?
1: kreseczki, tak, dokładnie, to wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem. Czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny
0: Pomogło.
1: lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie Państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł, czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków, czyli
0: Temperatura.
1: temperatura, wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu. No i przede wszystkim znajduje się tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
0: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą, oczywiście.
1: To znaczy, leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
0: O tym
1: A
0: będziemy
1: leki
0: mówić
1: tak,
0: jeszcze.
1: popijajmy zwykłą, gotowaną wodą. Nie używajmy do tego herbaty, kawy, no szczególnie alkoholu oczywiście też nie.
0: Soku
1: Soków
0: grejpfrutowego.
1: mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.

0: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których Pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
1: No właśnie, interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem a płynami, którymi popijamy.
0: Popijam.
1: Ale mogą być również interakcje między lekiem, czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ no, znane są takie interakcje na przykład wapnia z niektórymi lekami, z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy, aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który czasami zdarza nam się spotkać w aptece. To jest pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy i jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję leczniczą pod różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
0: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
1: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No jak poczułam się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mylniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii. Bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest są leki, które leczą objawowo. Czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych. One będą nam towarzyszyć do końca życia, tego nie zaleczymy. Więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi na przykład mogą po jakimś czasie stosowania leku, kiedy

0: ta kuracja na przykład po iluś dniach nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieję. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć, że na przykład nie reagujemy na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją, ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale te decyzje zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność, na proces leczenia? Tak.
0: Jest taka grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia, ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest. Ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza siły witalne, zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków? Jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje działanie.
1: Właściwości lecznicze.
0: Tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce, czyli w domu przechowujemy leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej. No niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam
1: chyba
0: nie dotarły.
1: Chyba, że są małe dzieci, a szafka
0: tak,
1: jest nisko.
0: Jeśli tak, to wtedy tak, oczywiście. Bo właśnie chrońmy również właśnie dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu. Dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam no, panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni, no to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach, ponieważ drzwi, które często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno.

0: Pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii. Postarajmy się skontaktować z lekarzem i przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować. Z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę, po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca, żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: Mieć miejsce.
0: wystąpić. Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi

0: pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Pod patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład i tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans

0: wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europy podbije.
1: Wrocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Wrocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Wrocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
5: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
6: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt.

0: obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
2: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
3: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
4: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
3: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
4: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
5: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
4: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
5: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim zanim gdzieś

0: Ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskim

0: polskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy

0: pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomow, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś

0: ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji, z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Miło.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je.

0: wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam. Razem. Jesteśmy razem, tak.
1: A czy państwo oglądali pierwszą edycję?
2: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyłem, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
0: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
1: A czy państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak państwo wspominają pracę na planie?
2: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
0: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem wydział zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
1: Wróćmy teraz do państwa miłości. Czy państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
2: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
0: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
2: To jakaś magia nas
0: przyciągała. A jednak coś nas przyciągało do siebie.
1: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
0: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
1: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
2: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami. I uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
1: A czy mają państwo wspólne pasje? Jak państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
0: Wspólna pasja no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszamy się cały czas.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
2: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona, po prostu jest troska, jest opieka i

0: To jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
1: Tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka, dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
2: Również, czy państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
0: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
1: Podobnie, cały czas.
2: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
0: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi. No u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
2: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
1: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni. Powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej. Ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie nie, naprawdę.
2: Czego możemy państwu życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim.
1: Zdrowia.
0: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
1: Jak to fajnie jest mieć rzecznika pracowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
2: Super, dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękujemy.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
0: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych.

0: Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
1: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
0: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
0: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polecieć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym,

0: innym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni. Ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały skarbiec fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób. Aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach, bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie. Zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1 miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie

0: nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans, pan dyrektor, tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem, a wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm no, zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się dzień dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loko. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewali. Właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
0: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
1: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
0: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
1: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikację.

No to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża.

0: Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wrocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje. Bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Wrocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Wrocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne. Teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym, a pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu

0: Nika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
1: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
0: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu no, są tworzone klasy patronackie, czyli no, kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
0: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
1: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda, 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście, ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu. Ono się nie cofa. Ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
0: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3

0: lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
1: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
0: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że

0: Do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
2: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
3: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
4: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne, miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
5: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
6: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura.

0: która kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby teatr imprasoryjny, który nie jest tylko teatrem imprasoryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne

0: inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomowy, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara, i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
0: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu. W kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
0: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian, ze swoimi programami, z cudownymi wokalami, zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru,

0: chyba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru. Także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Miło.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem,

0: Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iłonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
2: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
0: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Razem.
0: Jesteśmy razem, tak.
2: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
1: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
0: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
2: A czy Państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak Państwo wspominają pracę na planie?
1: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy, także dla nas to był szok.
0: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po Sanatorium Miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do Państwa miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
1: Oczywiście trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
0: Nie staraliśmy się po prostu o to, że

0: być blisko siebie.
1: To jakaś magia nadciągała.
0: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
2: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
0: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
2: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
3: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami. I uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
2: A czy mają państwo wspólne pasje? Jak państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
0: Wspólna pasja to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszamy się cały czas.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
3: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
0: Tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka, dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią, to jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
2: Również, czy państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
3: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
0: Podobnie, cały czas.
2: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
3: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi. No u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
2: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
0: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
3: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie nie, naprawdę.
2: Czego możemy państwu życzyć?
3: Zdrowia przede wszystkim.
0: Zdrowia.
3: Wydaje mi się, że

To jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy

0: I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
1: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Miłka cały czas mówi.
2: Super, dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękujemy.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierszyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
0: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
1: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie i myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą,

0: spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę jaki będzie efekt, a nie od razu żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Wrocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Wocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne. Teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia.

0: Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000., w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerfu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerf, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu no, są tworzone klasy patronackie, czyli no, kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej

0: starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Wrocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda, 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście, ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Wrocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
0: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk.

0: leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleżeć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni. Ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury.

0: Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób. Aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje. Ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Włocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat włocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem, a wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
0: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje.

0: inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
1: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
0: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
1: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian, ze swoimi programami, z cudownymi wokalami, zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
2: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
1: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
0: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską.

0: Zoo-Akwariarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata.

0: To od wyborów samorządowych. Wy jako lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
0: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
1: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
0: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
1: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę.

0: bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana

0: Jest jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto on cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym, a pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze

0: rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci.

0: również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Wrocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, a

Spróbuj zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
0: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami

0: i naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
1: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
0: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
0: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było i mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe

0: wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby teatr impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały skarbiec fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób. Aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się

0: rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans, pan dyrektor, tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loko. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota, 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji, z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu. Tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę. Tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie. Na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił. Odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem

0: miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
1: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
0: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
0: Razem.
2: Jesteśmy razem, tak.
1: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
0: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
2: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
1: A czy Państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak Państwo wspominają pracę na planie?
0: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
2: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
1: Wróćmy teraz do Państwa miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
0: Oczywiście trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
2: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
3: To jakaś magia nas przyciągała.
2: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
1: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
2: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
1: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
0: to jest 18 lat, dużo i mało dla

0: Nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami. I uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
1: A czy mają Państwo wspólne pasje? Jak Państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
2: Wspólna pasja no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszamy się cały czas.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, Państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości Państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
0: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
2: Tak, tak. Nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
1: Również, czy Państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
0: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
2: Podobnie, cały czas.
1: Czyli Państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
0: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi, no u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
1: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
2: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólnie czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
2: Absolutnie nie, naprawdę.
1: Czego możemy Państwu życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim.
2: Zdrowia.
0: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
2: Jak to fajnie.

0: Nie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Miłka cały czas mówi.
1: Super, dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
0: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
1: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
0: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
1: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków.

0: Myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Włocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto on cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużenia, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: Autobusy elektryczne.
1: autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000., w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który

0: jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym. A pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na śródmieście zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać i tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że Gminny Program Rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie. Mhm.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci. Tak, gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak, bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali. Tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dać.

0: dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem. Tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu. Ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem 2 dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są, moje dzieci chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w

0: W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Wocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Pod patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa Fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego Fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
0: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom, oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt

0: inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą, zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki w Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
6: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
7: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
6: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z

0: którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc. Bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe od wielu lat na takim poziomie.

0: poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie. Zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla powiatowego centrum zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu.

0: kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm no, zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
0: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
2: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.

0: Podstawowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane

0: bezpośrednio na osiedlu Południe czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
1: tak
0: szczególnie
1: jest.
0: w momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków, i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
1: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
0: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
1: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
0: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Mhm. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje, bo miasto to nie jest...

taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj, czy to wchodzą na rynek pracy we Włocławku, czy też mówię o tych młodych.

0: naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy, no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Włocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne. Teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym, a pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta i wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać i tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że Gminny Program Rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane.

0: co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie. Mhm.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi. Mhm.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci. Tak, gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak, bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak. Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać, także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu, ono się nie cofa, ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem dwójki dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Girczyc, radny Rady Miasta.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład i tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
0: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy

0: pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni. ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie

0: książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały skarbiec fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje. Ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu-Marysinie. Zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1 miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym.

0: przykładem, a wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu. W kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz

0: możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji, z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu. Tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę. Tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie. Na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił. Odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu mówi,

0: Wona, i czy jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
0: Razem.
1: Jesteśmy razem, tak.
2: A czy państwo oglądali pierwszą edycję?
0: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
1: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały startuj, no to więc wystartowałem.
2: A czy państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak państwo wspominają pracę na planie?
0: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z trzech dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
1: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po Sanatorium Miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do Państwa Miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
0: Oczywiście trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
1: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
0: To jakaś magia nas przyciągała.
1: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
2: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
1: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
2: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
0: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwolisz, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami. I uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
2: A czy mają Państwo wspólne pasje? Jak Państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
1: Wspólna pasja, no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest

0: fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, tak że ruszamy się cały czas.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
2: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
0: Tak, tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
1: Również, czy państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
2: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
0: Podobnie, cały czas.
1: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
2: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi. No u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
1: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
0: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
2: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie nie, naprawdę.
1: Czego możemy państwu życzyć?
2: Zdrowia przede wszystkim.
0: Zdrowia.
2: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
0: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
1: Super, dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: Dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny. Także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
0: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
1: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
0: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
1: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle.
0: Mhm.
1: Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych

0: innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje. Bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Wocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Wocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalność

0: o charakterze gastronomicznym, a pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców właśnie na ulicę 3 Maja.
1: No właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika. Właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł. No teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu są tworzone klasy patronackie, czyli kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu.

0: Ono się nie cofa. Ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Włocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem 2 dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Włocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są moje dzieci, chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest

0: miasto włoskie Faenza, od której jego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków. I przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu, między innymi również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom, oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, to jest...

0: Pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
2: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
3: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
4: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
5: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
6: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
5: Pierwsza książka to była komedia romantyczna, I jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no, społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki.

0: książki. To była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc. O, może w ten sposób. Aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś. Chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy.

0: Na 9 odcinkach rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko Wisbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego centrum sportu i rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla powiatowego centrum zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie. Zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor Tomow, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. czołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm no, zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer

0: restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
0: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych, no i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian, ze swoimi programami, z cudownymi wokalami, zaśpiewają właśnie również podczas święta żuru. Gwiazdą tegorocznego święta żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
2: Święto żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
0: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Miło.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu. Tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tu moją iskierkę. Tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie. Na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił. Odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym.

0: najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości i Łąka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
2: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
0: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Razem.
0: Jesteśmy razem, tak.
2: A czy Państwo oglądali pierwszą edycję?
1: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
0: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały, startuj, no to więc wystartowałem.
2: A czy Państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak Państwo wspominają pracę na planie?
1: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
0: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem Wydział Zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po Sanatorium Miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do Państwa miłości. Czy Państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
1: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda, sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
0: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
1: To jakaś magia nas
0: ciągnęła. A jednak coś nas przyciągnęło.

0: ciągało do siebie.
1: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
0: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
1: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
2: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że...

0: żywotnym osobnikiem, tak
1: Coś.
0: się pozwolisz, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem, czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo, codziennie jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami i uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
2: A czy mają Państwo wspólne pasje? Jak Państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
1: Wspólna pasja, no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszamy się cały czas.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, Państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości Państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
0: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
1: Tak, tak, nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka, dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
2: Również, czy Państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
0: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
1: Podobnie, cały czas.
2: Czyli Państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
0: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi, no u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo i wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
2: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
1: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólnego czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie nie, naprawdę.
2: Czego możemy Państwu życzyć?
0: Zdrowia przede wszystkim.
1: Zdrowia.
0: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
1: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
2: Super, dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
1: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej, i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
0: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
0: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały

0: zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki. Bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni. ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały skarbiec

0: z fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar Bell czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę i poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego. Tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje. Ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie, impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termalizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1 miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro.

0: W sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się dzień dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb.

0: klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś mam zaszczyt porozmawiać z uczestnikami Sanatorium Miłości drugiej edycji z panią Iwoną Mazurkiewicz-Mokosz oraz z panem Gerardem Mokoszem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Miło.
0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
2: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
1: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
2: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
2: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namawiać.

0: mówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
2: Razem.
1: Jesteśmy razem, tak.
2: A czy państwo oglądali pierwszą edycję?
0: Ja nie oglądałam, bo w tym czasie byłam jeszcze za granicą. Oglądałam dwa zwiastuny. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i dobrze, bo nie wzorowałam się na nikim. Byłam sobą. Każda sytuacja była dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Zresztą chyba tak jak dla każdego uczestnika. No tak się zdarzyło, że akurat nie mogłam oglądać pierwszej edycji.
1: Ja oglądałem może 2-3 odcinki i nie przykładam do tego wagi. No ale jak sąsiadki powiedziały startuj, no to więc wystartowałem.
2: A czy państwo wcześniej brali udział w jakichś programach? Czy to był pierwszy raz? Jak państwo wspominają pracę na planie?
0: To był pierwszy raz i słuchajcie, my w tej chwili, bo rozmawialiśmy z Gerardem, absolutnie inaczej odbieramy każdy program telewizyjny, czy to jest film, czy to jest jakiś reportaż, ponieważ mamy świadomość, ile pracy przygotowania kosztuje rozłożenie nawet tych wszystkich przewodów, podłączenia, dźwiękowcy i oświetlenie, i blendę, którą trzeba czasami trzymać. Także piękna przygoda i takie no, nauczenie się czegoś nowego, co pojawiło się w naszym życiu. A jeżeli chodzi o już sam program nasz, nie była to łatwa praca, bo często to było 10-12 godzin na planie. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, chyba wszyscy uczestnicy, że z 3 dni zdjęciowych był jeden odcinek, tak plus minus 45-minutowy. Także dla nas to był szok.
1: Ja miałem okazję występować w telewizji wcześniej, ale nie występowałem. Pracowałem przez pewien okres po wypadku w Ministerstwie Górnictwa i tam prowadziłem wydział zagrożeń i wtedy miałem propozycję w telewizji, żeby mówić o wypadkach, o tym, ale wysyłałem zawsze swojego pracownika, bo no bałem się telewizji, a po sanatorium miłości w tej chwili to, już nie jestem ten sam Gerard, nie?
2: Wróćmy teraz do państwa miłości. Czy państwo pamiętają moment spotkania się pierwszy raz?
0: Oczywiście, trudno nie pamiętać takiego pierwszego momentu, co mnie zauroczyło i co Gerarda u mnie zauroczyło. My na plan już w pierwszym odcinku wchodziliśmy, jak widzowie widzieli, wchodziliśmy pojedynczo, czyli każda następna osoba oczywiście mierzyła od góry do dołu poprzedniczkę, zapoznawałyśmy się, a panowie weszli, że tak powiem, hurtem. Gerard miał zawiązany taki fajny, w kratkę, błękitny, z dodatkami innymi kolorystycznymi, kolorami szaliczek. I ten szalik i niebieskie oczy przykuły moją uwagę. Od razu ruchy i taka, nie wiem, taka jakaś magia, która płynęła od Gerarda sprawiła, że zwróciłam na niego uwagę. A później to się przekładało już na, jak się później okazało, nasze bardzo bliski kontakt. Często na zdjęcia, kiedy oglądamy teraz, czy nawet w trakcie, byliśmy blisko siebie.
1: Nie staraliśmy się po prostu o to, żeby być blisko siebie.
3: To jakaś magia nas ciągnęła.
1: A jednak coś nas przyciągało do siebie.
2: A co pana zauroczyło w pani Iwonie?
1: Całość, po prostu taka mała dziewczynka, blondyneczka, nie? No.
2: Państwo wspomnieli, że jest między wami różnica wieku. Jaka to jest, o jakiej liczbie mówimy? Czy czuć tą różnicę wieku?
0: To jest 18 lat, dużo i mało. Dla nas absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że Gerard jest bardzo żywotnym osobnikiem, tak się pozwoli, że nazwę w tej chwili, który jest zainteresowany życiem. Czyli chłonie wszystko to, co nas otacza. Jesteśmy bardzo aktywni, mamy bardzo dużo spotkań z seniorami, jesteśmy aktywni ruchowo codziennie, jest gimnastyka w łóżku, są ćwiczenia, z którymi właśnie dzisiaj się chcemy podzielić z seniorami i uważam, że to jesteśmy wzajemnie takimi kompanami dla siebie na dobre i na złe.
2: A czy mają państwo wspólne pasje? Jak państwo pielęgnują tą miłość na co dzień?
1: Wspólna pasja, no to przede wszystkim sport, ruch. Iwonka jest fizjoterapeutką, a ja kiedyś uprawiałem lekko atletykę, grałem w piłkę nożną, także że ruszam.

0: witamy się cały czas.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, państwo są już 3 lata po ślubie. Jakie wartości państwo tak naprawdę na co dzień obowiązują?
2: Przede wszystkim szacunek, miłość. Miłość to jest słowo, które powinno zawierać wiele innych słów, czyli przyjaźń, szacunek, troska i to, co zawsze w każdym wywiadzie podkreślałam, bycie ze sobą na dobre i na złe, bo takie dwa akcenty bardzo trudne zdarzyły się w naszym życiu i nie wyobrażam sobie wtedy, żebym nie stanęła na wysokości zadania, czy Gerard, kiedy ja byłam mocno przeziębiona. Po prostu jest troska, jest opieka i to jest piękne, że możemy sobie to dać na co dzień.
0: Tak, tak. Nic dodać, nic ująć. Ja przeszedłem bardzo ciężko koronawirusa i byliśmy na początku naszej miłości i Iwonka dzięki Iwonce żyje. Po prostu uratowała mnie przy pomocy Iwonki i córki żyje do tej pory. I cały czas mogę liczyć na nią. To jest moja iskierka. W Radomsku, ten skąd pochodzi Iwonka, na początku po tej edycji powiedziano, petarda z Radomska. A petarda co to jest? Rzucisz, wybuchnie i czezie. Ja ją nazwałem moją iskierką. Cały czas płonie.
1: Również, czy państwo mają jakiś kontakt z osobami z programu? Czy nawiązały się jakieś przyjaźnie?
2: Może o przyjaźniach, bo przyjaźń dla mnie to jest takie bardzo wielkie słowo. Na bazie przyjaźni zawsze uważam, że buduje się miłość. To nie są przyjaźnie, ale są dobre kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, ale niestety nie ze wszystkimi uczestnikami udało się nawiązać takie relacje poprogramowe. Niemniej otaczamy się dużą ilością w ogóle ciepła, ogólnie od ludzi i to samo chcemy zawsze ludziom dawać od siebie.
0: Podobnie, cały czas.
1: Czyli państwo są dowodem, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość?
2: Absolutnie tak, chociaż nie ma do tej pory potwierdzenia, bo tworzą się związki, to są związki partnerskie, być może już zostaną zawsze związkami partnerskimi, no u nas akurat była decyzja, żeby wziąć ślub. Tworzą się takie związki, ale się rozpadają i wydaje mi się, że po programie stajemy się bardziej popularnymi osobami, czy nawet bardzo. I wiemy od innych uczestników, że znajdują swoje sympatie czy miłości spoza programu, co też jest fajne, no bo to też program ułatwi pokazanie siebie, zaistnienie w takim realu, że jestem i wtedy jest większa chyba możliwość nawet znalezienia partnera.
1: Czyli miłość można odnaleźć w każdym wieku?
0: Ale rzeczywiście, no to jestem przykładem tego. Iwonkę poznałem mając 79 lat, nie? To już nie przypuszczałem, ale udało się.
2: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólnie czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba. I faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie nie, naprawdę.
1: Czego możemy państwu życzyć?
2: Zdrowia przede wszystkim.
0: Zdrowia.
2: Wydaje mi się, że to jest to, co będzie pozwalało, zresztą chyba dla każdego człowieka, realizowanie wszystkich innych planów, a tych planów mamy bardzo dużo. W tej chwili już notujemy od kilku lat wszystkie nasze plany, nasze zaproszenia i tak dalej w kalendarzu, bo nie sposób byłoby spamiętać. Bardzo lubimy podróżować, cieszymy się każdą podróżą, czy dalszą, czy bliższą. I cieszymy się każdym dniem, że jesteśmy razem, niezależnie od tego, czy pracujemy razem w ogrodzie, czy razem pijemy kawę, czy spożywamy posiłek.
0: Jak to fajnie jest mieć rzecznika prasowego, bo właśnie Iwonka cały czas mówi.
1: Super, dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierżyc, radny Rady Miasta Włocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Wy jako Lewica szliście do tych wyborów z takim dużym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? To był dobry czas dla Włocławka?
1: To był bardzo dobry czas dla Włocławka, zresztą to widać, tak? Z jednej strony inwestycje, na którą no, może część mieszkańców narzeka, że jest ich dużo, że cały czas coś się dzieje, ale no, widać, że one są. Z drugiej strony bardzo duży nacisk na działania społeczne, na rozwój społeczny, także w mojej opinii to były naprawdę 2 bardzo dobre lata dla naszego miasta.
0: Z jakich inwestycji jest pan najbardziej dumny?
1: Przede wszystkim z tych inwestycji, które są realizowane bezpośrednio na osiedlu Południe, czy też na Michelinie. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kalickiej, która swego czasu budziła bardzo wiele kontrowersji,
0: tak
1: szczególnie
0: jest.
1: W momencie, w którym rozpoczął się jej remont. Wiele wtedy osób mówiło o tym, że te rozwiązania, które są wprowadzane, one są złe, że to się nie sprawdzi, że to jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców. Ja osobiście z ulicy Kalickiej korzystam w tygodniu kilkanaście razy, czyli no, przejeżdżam tą ulicą bardzo regularnie i w mojej opinii ta ulica tak naprawdę zyskała. Z jednej strony został spowolniony ruch, czyli kierowcy jeżdżą spokojniej, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a z drugiej strony wizualnie, tak optycznie ta ulica bardzo się zmieniła. Oczywiście na plus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno inwestycje w taką infrastrukturę bezpośrednio związaną z osiedlami, chociażby przebudowa ulicy Noakowskiego. Wydaje mi się, że również wpłynęła na poprawę tutaj komfortu mieszkańców, korzystania przede wszystkim z dojazdu do bloków i tak naprawdę tych przykładów mógłbym wymieniać wiele, więc no, każda inwestycja, która dokonywana jest, jest przede wszystkim robiona po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców naszego miasta.
0: A co w takim razie okazało się takim największym rozczarowaniem? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie udało się jeszcze zrealizować w ciągu tych 2 lat?
1: Pamiętajmy o tym, że kadencja to nie są 2 lata. Program, z którym startowaliśmy, to też nie jest program 2-letni. Także wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze można byłoby coś powiedzieć, natomiast ja nie używałbym tutaj na pewno sformułowania rozczarowanie, tak? Jedyne, nad czym ja się tak zastanawiam, to czy rzeczywiście sami mieszkańcy naszego miasta nie powinni trochę inaczej spojrzeć na te zmiany, które są dokonywane. Wiadomo, że żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej, tak? I ja tutaj zwracam się serdecznie do mieszkańców naszego miasta, żeby uwzględnili, że jeżeli chcemy rzeczywiście żyć w dobrym mieście, chcemy korzystać z dobrych dróg, spacerować po parkach, chcemy chodzić po wyremontowanych chodnikach, no musimy się na to nastawić, że to nie wydarzy się teraz, już za chwilę, tylko ten proces jest bardzo mocno rozciągnięty w czasie. I myślę, że tutaj, jeżeli tylko mieszkańcy przychylnie spojrzą na to i przychylnie podejdą do tych pewnych takich krótkich komplikacji związanych chociażby z remontami, tak, to na pewno będzie nam się żyło jeszcze lepiej.
0: No właśnie, bo teraz jest dużo takiego narzekania właśnie, że dzieje się wszystko o jednym czasie, no ale to po to, żeby potem było lepiej.
1: Musimy też uwzględnić, że no, akurat inwestycje w dużej mierze są finansowane ze środków wewnętrznych. Co to oznacza? To oznacza, że my też musimy się dostosować do harmonogramu, w którym te środki po prostu są dla nas dostępne, tak? Tak jak się pojawią konkursy, w okres, w którym składamy aplikacje, no to akurat mamy taki obecnie rozdział środków i myślę, że tak jak powiedziałem to przed chwilą, ważne jest to, żebyśmy

Wstrzymali się na chwilę, poczekali, zobaczyli tak naprawdę, jaki będzie efekt, a nie od razu no, żalili się, że jest źle. Żeby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Ilość remontów czy ilość dróg, które będą, czy chociażby innych rzeczy.

0: będą, czy chociażby innych rzeczy, które będą przeznaczone do remontu, jest naprawdę bardzo duża. Zresztą to, tak jak powiedziałem, wynika też z programu, z którym szliśmy do wyborów. Natomiast efekt tych zmian naprawdę będzie olbrzymi i myślę, że duża część z nas będzie czuła dumę za jakiś czas, patrząc na to, jak rzeczywiście Wocławek pięknie się zmienił, tak? Bo te zmiany, które są, one naprawdę wpływają na to, że wizualnie nasze miasto wygląda coraz lepiej.
1: No właśnie, to czy według pana ten Wrocławek ma już taki jasny kierunek i pomysł na siebie?
0: Kierunek został wyznaczony w programie. Także jasny kierunek jest wyznaczony, pomysł jak najbardziej również, ale co ważne, ten pomysł na miasto cały czas ewoluuje. Bo miasto to nie jest taka stała tkanka, z którą się nic nie dzieje. To cały czas, ta tkanka cały czas się zmienia. Zresztą sam fakt taki, że no, mamy nowe pokolenia, które tutaj czy to wchodzą na rynek pracy we Wrocławku, czy też mówię o tych młodszych pokoleniach, które zaczynają dopiero na przykład chodzić do szkoły. I ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny dostosowywali nasze miasto tak naprawdę do każdego z tych pokoleń, do każdego z, no, brzydko mówiąc, odbiorców, który z tych zmian ma korzystać.
1: Dużo na początku roku mówiło się też o budżecie Włocławka, który jest rekordowy. Ogromna kwota przeznaczona też na inwestycje. To jest właśnie taki plan na ten rozwój, czy no, tak jak mówi opozycja, bardzo szybkie zadłużanie miasta?
0: Jeżeli chodzi o słowa opozycji dotyczące bardzo szybkiego zadłużania, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, bo pewne rzeczy i tak będziemy musieli zrobić. Pewne rzeczy będą musiały zostać zrealizowane. I teraz pytanie, czy powinniśmy je realizować za jakiś czas bez korzystania z środków zewnętrznych, czy mimo wszystko powinniśmy teraz korzystać z okazji i czerpać jak najwięcej z tego, co może do nas z zewnątrz wpłynąć, tak? Tych programów teraz jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest teraz wykorzystać tą okazję, która się nadarza i na przykład realizować inwestycje z bardzo niskim poziomem wkładu własnego, aniżeli przypuśćmy za 3, za 4 czy za 5 lat byśmy musieli zrealizować tą samą inwestycję przy wykorzystaniu 100% wkładu własnego. Budżet miasta jest rzeczywiście rekordowo wysoki. Myślę, że w przyszłości ten rekord on będzie cały czas przesuwany, on cały czas będzie szedł do przodu. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby miasto się rozwijało, to musimy w to miasto inwestować. I najważniejsze jest to, że inwestujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu środków zewnętrznych. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić więcej w znacznie krótszym okresie czasu.
1: No właśnie, Wrocławek mocno też stawia na tą ekologię. Widzimy nowe drogi rowerowe, włowery, teraz
0: autobusy elektryczne.
1: Autobusy elektryczne, teraz przebudowana jest ulica 3 Maja, czy zielone tereny Śródmieścia. Jest pan zadowolony z efektu tych prac?
0: Z efektu tych prac będę zadowolony, jak te prace się zakończą. Na razie mamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zablokowane miasto, ale przejeżdżałem dzisiaj ulicą Bojanczyka i rzeczywiście widać, że te prace zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Wonerw przy ulicy 3 Maja, wierzę w to, że miejsce to sprawi, że rzeczywiście ulica 3 Maja znowu zacznie tętnić życiem. To, co się działo w latach 90., w latach 2000, w momencie, w którym ulica 3 Maja najpierw została zamknięta dla ruchu, następnie ten ruch przywrócono, ale był problem z ożywieniem biznesu. One są już dawno za nami i te zmiany, które przyjdą w ramach Wonerwu, te zmiany, które pociągnie za sobą Wonerw, wpłyną na to, że z jednej strony mieszkańcy zobaczą, że ulica 3 Maja jest rzeczywiście fajnym i ciekawym miejscem, z którego warto korzystać, a z drugiej strony sami przedsiębiorcy zobaczą tam taką nadzieję na to, że ten biznes, który jest tam prowadzony, on rzeczywiście będzie przynosił takie korzyści, na jakich nam zależy. Zresztą sam mam przyjemność, jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja, angażować się w proces związany z taką rewitalizacją, ponieważ w pewnej części odpowiadam za kwestie związane z powołaniem inkubatora rozproszonego, czyli takiego miejsca, w którym będziemy starali się rozwijać działalności o charakterze gastronomicznym, a pamiętajmy, że gastronomia to jest akurat ta rzecz, która może nam przyciągnąć mieszkańców.

0: mieszkańców właśnie na ulicę 3
1: No
0: Maja.
1: właśnie, jaki jest ten kierunek tego biznesu? No bo od wielu lat mówiło się, że ten biznes na Śródmieściu zanika, właśnie tak jak pan mówił, kiedyś zamknięta ulica 3 Maja, tak? Ten biznes umarł, no teraz próbuje wstawać. Jaki jest dokładny kierunek rozwoju dla miasta i dla całego Śródmieścia?
0: Śródmieście będzie bardzo, czy jest bardzo ważnym elementem tej infrastruktury przedsiębiorczej naszego miasta. I wydaje mi się, że my jako miasto powinniśmy dążyć do tego, żeby tych przedsiębiorców w obszarze rewitalizacji wspierać. I tak naprawdę my właśnie to robimy, bo pamiętajmy o tym, że gminny program rewitalizacji bardzo jasno określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców. Mówię tutaj chociażby o wsparciu szkoleniowym i doradczym, mówię o wsparciu w postaci tego inkubatora rozproszonego, który powstanie, ale też mówię tutaj o wsparciu chociażby w ramach takich programów jak Markowy Lokal Śródmieścia, jak określone stawki czynszu najmu dla zawodów, które są wpisane właśnie w GPR. Także wsparcie jest kierowane. Co ważne, przedsiębiorcy z tego wsparcia również korzystają. To znaczy, że to wsparcie jest dobrze ukierunkowane, trafione w potrzeby i oczekiwania tych przedsiębiorców. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Tak, ale w prowadzeniu biznesu ważne jest to, żeby poza tym, żeby korzystać z tych możliwości, które otrzymujemy, również dać jak najwięcej od siebie.
1: Rozwój czy biznes to też młodzi ludzie. Dopiero bawiliśmy się na akademikaliach. Co Włocławek ma do zaoferowania właśnie temu młodemu człowiekowi, żeby on został tutaj w mieście?
0: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jako miasto kładziemy znacznie większy nacisk na promocję naszych szkół, naszej uczelni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Oczywiście są plany związane z powołaniem Politechniki. Pamiętajmy o tym, że włocławscy przedsiębiorcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach. Są w ciągłym porozumieniu z naszymi szkołami, dzięki czemu no, są tworzone klasy patronackie, czyli no, kadra jest kształcona bezpośrednio pod potrzeby tutaj naszych przedsiębiorców. Ale mówimy tak naprawdę tutaj też o budowie życia kulturalnego, tak? Czyli o wskazaniu młodym ludziom, że Włocławek jest to miejsce, w którym nie tylko w przyszłości będą mogli znaleźć pracę, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie mają, czy będą mieli możliwość, gdzie spędzić czas, tak? Zauważmy, że odkąd na stanowisku prezydenta mamy Krzysztofa Kukuckiego, w okresie wakacyjnym cały czas coś się dzieje, cały czas są wydarzenia, czy to jest United Session, czy to są właśnie akademikalia, o których wcześniej za głośno nie mówiono, czy wręcz były w pewnym sensie zapomniane. Mamy szereg wydarzeń skierowanych właśnie do młodych ludzi, ale ja też zauważyłem jedną rzecz w związku z tym, że na co dzień współpracuję z przedsiębiorcami, że sami przedsiębiorcy z branży rozrywkowej starają się cały czas rozwijać swoją ofertę. I starają się cały czas ukierunkowywać w stronę młodych ludzi.
1: Czy słyszy już pan głosy, że na przykład ci młodzi ludzie mówią, zostaję we Włocławku?
0: Ja to słyszę od swoich dzieci, tak? Gdzie, no, co prawda 13 i 14 lat, ale mój syn już zadeklarował się, że chciałby w mieście zostać. Ale tak, rzeczywiście ze studentami PANS-u, z którymi również się spotykam, bardzo często słyszę, że oni chcą zostać we Włocławku, co tak naprawdę mnie cieszy, tak? Bo kiedyś było tak, że młodzi ludzie nie widzieli w tym mieście perspektyw. Młodzi ludzie uciekali, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że to miasto zawsze dawało perspektywy, tylko trzeba było je umiejętnie znaleźć i dalej nimi podążać. Natomiast teraz tych perspektyw we Włocławku jest coraz więcej i młodzi ludzie również zaczynają to dostrzegać. Także wierzę w to, że poza takimi suchymi deklaracjami również będzie efekt w postaci takiej, że ci młodzi ludzie będą chcieli na stałe związać się z naszym miastem, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, Włocławek jest miastem, które widać, że się zmienia. Ono nie stoi w miejscu. Ono się nie cofa. Ono cały czas idzie do przodu i cały czas stara się.

0: powiększać czy dostosowywać swoją ofertę właśnie do potrzeb mieszkańców.
1: To już tak na zakończenie tej rozmowy, do końca kadencji zostały jeszcze 3 lata. O co tak naprawdę będzie pan najmocniej zabiegał?
0: To jest trudne pytanie, tak? Bo tak jak powiedziałem, my mamy program do realizacji, program, który chcielibyśmy zrealizować. Ze względu na to, że pracuję z przedsiębiorcami, sam jestem przedsiębiorcą, również zależy mi na tym, żeby przedsiębiorcy mieli we Wrocławku szansę do rozwoju. Jestem ojcem 2 dzieci, także zależy mi na tym, żeby moje dzieci również znalazły perspektywę, żeby chciały się dalej we Wrocławku rozwijać, żeby ten poziom kształcenia, który, no bo to są, moje dzieci chodzą teraz do szkoły podstawowej, zaraz przejdą do liceum, także chciałbym, żeby zdobyły właściwą wiedzę, właściwe umiejętności. Także przede wszystkim o to będę zabiegał, o przyszłość miasta. Bo myślę, że zabiegając o przyszłość miasta, zabiegamy o przyszłość naszą, o przyszłość wszystkich mieszkańców.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję bardzo.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.